0: Paradiso, Brandenburgs bester Softmix. Die Gedanken zum Auftanken mit Andrea Baltschuh.
1: Liebe ist kein Gegengeschäft. Wer für seine Liebe etwas zurückhaben will, macht schon im Ansatz alles falsch. Die Liebe ist per Definition vorbehaltlos. Das Aufregendste an der Liebe ist, dass sie sich verändert, dass sie wachsen kann. Auch wenn man denkt, mehr geht gar nicht. Liebe ist eine ständige Herausforderung, offen zu sein. Sie ist das größte Abenteuer des Lebens.
2: Und auf Polnisch. Miłość nie jest interesowna. Kto chce na miłości zyskać, od początku robi wszystko źle. Miłość z definicji jest bez zastrzeżeń. Najbardziej przejmujące w miłości jest to, że się zmienia, że może się rozwijać, nawet jeśli myślisz, że bardziej już nie może. Miłość jest ciągłym wyzwaniem, by być otwartym. Jest największą przygodą naszego życia.
0: Es ist 3 Uhr. Radio Paradiso. Immer auf den Punkt informiert.

0: Radio Paradiso, Brandenburgs bester Softmix. Die Gedanken zum Auftanken mit Andrea Baltschuh.
1: Wenn das Herz nicht funktioniert, ist alles umsonst. Mehr als ein komfortables Haus, mehr als einen reich gedeckten Tisch und mehr als eine gute Gesundheit braucht der Mensch Liebe. Denn nur in Liebe kann der Mensch werden. In der Liebe fühlt sich auch der kleinste Mensch sicher und geborgen.
2: Und auf Polnisch. Jeśli nie masz serca, wszystko jest na darmo. Bardziej niż wygodnego domu, bardziej niż bogato nakrytego stołu i bardziej niż dobrego zdrowia, człowiek potrzebuje miłości. Tylko w miłości można stać się człowiekiem, w miłości nawet najmniejszy czuje się pewnie i bezpiecznie.